drama, który Janek zepsze. Mając takie dełne by. Drama, drama, który Janek zepsze. Mając